0: LTTstore.pl – źródło rzetelnych informacji.
1: Z ostatniej chwili Mr. Beast zatrudnia biedne dzieci z Afryki, które są przepracowywane. Niedawno światu obiegła informacja o tym, jak to MR Beast wykorzystuje dzieci w celu taniej sile roboczej. Dzieci były przepracowywane oraz głodzone, dopóki nie opadną z sił. Afrykańska policja podjęła działania w schwytaniu pana bestii. Więcej na naszej stronie lttstore.pl w zakładce LTT News.
2: Microsoft wydał nową wersję Windowsa, Windows Omega. Nowa wersja systemu będzie działała na zasadzie subskrypcji miesięcznej, który będzie kosztować 50 zł miesięcznie. Za wersję Home, a za wersję Pro będzie trzeba zapłacić aż 150 zł miesięcznie. Jeżeli system będzie zainstalowany bez wymaganej subskrypcji, Windows nie będzie chciał się uruchomić. Jeżeli system wykryje nielegalne oprogramowanie omijające opłaty za system, Microsoft zmuszone będzie zablokować Ci zdalnie płytę główną, którą będzie można odblokować za zapłacenie kary. Minimalne wymagania systemu to procesor AMD Ryzen 9950X, karta graficzna NVIDIA RTX 5090, dysk minimum 1 TB wolnej przestrzeni dyskowej oraz tylko dyski SSD M2 od linii PCI generacji 5 i wzwyż. Monitor, minimalna rozdzielczość 4K, 3840x2160 pikseli. Więcej na LTT News.
3: Firma HP wprowadził licencjonowany papier, który jest kilka razy droższy od zwykłego papieru. Licencjonowany papier ma być wyposażony w funkcję AII, aby jak najefektywniej wykorzystać papier oraz cenzurować treści niecenzuralne drukowane na papierze. Papier ma mieć też możliwość drukowania filmu do maksymalnej długości 15 sekund oraz do maksymalnej rozdzielczości 400 pikseli na cal. Drukowanie nowym papierem jest tylko dla osób posiadających wykupioną subskrypcję. W przeciwnym razie drukowanie będzie zablokowane, zaś papier tradycyjny ma być zablokowany na stałe, niezależnie od wykupionej subskrypcji. HP tłumaczy się tym, że to dla dobra drukarek, ponieważ nowy papier ma zwiększyć żywotność drukarek aż o 300% oraz posiada funkcję AI, który zwiększa produktywność. Więcej informacji na lttstore.pl w zakładce LTT News.
4: Czas na reklamy.
5: Mi 12 tysięcy złotych. Zostaw dane. Konsultant zadzwoni i wszystko wyjaśni. Program dla osób od 25 roku życia. Pieniądze wypłacane co miesiąc.
6: Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Zrób to z naszym przewodnikiem. Orlen daje dostęp tylko 70 szczęśliwcom, którzy zarobią 4,700 euro każdej nocy. Możesz kupić nowy samochód w ciągu 2 tygodni. A za 3 miesiące możesz kupić nowy dom. Czy chcesz zarobić 4,700 tysięcznych euro teraz do końca dnia? Inteligentny algorytm Orlen przyniesie Ci pieniądze każdego dnia. Pospiesz się i uzyskaj dostęp do naszego przewodnika.
7: Drodzy obywatele, witam Was serdecznie. Jestem Donald Tusk. Polska potrzebuje silnej i nowoczesnej energetyki. Orlen wraz z obywatelami buduje program inwestycyjny, który wspiera rozwój gospodarki i społeczeństwa. Dołączając teraz, zyskujecie dostęp do możliwości, które jeszcze niedawno były nieosiągalne.
8: Pewnego dochodu dzięki platformie inwestycyjnej. Nie trzeba być ekspertem ani posiadać dużego kapitału. Aby zacząć, wystarczy wypełnić krótki formularz. Zajmie to mniej niż 2 minuty. Po rejestracji pieniądze zaczynają pracować na ciebie, a wypłaty trafiają na konto co tydzień. W moim przypadku to już ponad 7000 zł tygodniowo. To działa, bo opiera się na krajowej energetyce i sprawdzonym partnerze. Ja już zacząłem. Teraz czas na ciebie.
9: Witam Was serdecznie. Jestem Robert Lewandowski. Energia to fundament niezależności Polski. Orlen przygotował specjalny program dla obywateli, w którym każdy może zainwestować i współtworzyć przyszłość kraju. Rejestracja jest prosta. Wystarczy kilka minut, aby stać się częścią tej inicjatywy.
10: We wrześniu 2022 roku polska spółka PKN Orlen ogłosiła zakończenie budowy i uruchomienie gazociągu. Gaz jest już transportowany z Norwegii przez Danię do samej Polski w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Otworzyło to Polakom niesamowite nowe możliwości, ponieważ zmniejszyła się zależność od rosyjskich nośników energii, a także pojawiła się nowa trasa eksportu gazu ziemnego. A teraz nasz kraj może handlować gazem. Na czym proponuje zarabiać firma PKN Orlen, a także rząd polski, który zatwierdził projekt? Opracowaliśmy program socjalny, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają możliwość biernego zarabiania dziesiątek tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z nami zarabia ponad milion mieszkańców z całego kraju. Jak to działa? Program jest tak skonstruowany, że inwestując niewielkie lokaty w PNK Orlen, system automatycznie rozpoczyna licytację i sprzedaje gaz za granicę po najkorzystniejszej cenie. System handluje bez udziału inwestora, więc nie są do tego potrzebne żadne wymagane umiejętności i wiedza. 99% ze sprzedaży 1 metra sześciennego trafia na konto inwestora, 1% w PKN Orlen, aby umocnić firmę na rynku. Dlatego projekt ten można nazwać wzajemnie korzystną współpracą dwóch stron, PKN Orlen i mieszkańców Polski, gdzie ryzyko jest maksymalnie zredukowane do zera. Jak zostać uczestnikiem? Aby to zrobić, należy wypełnić formularz na naszej oficjalnej stronie internetowej, podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, pod który zadzwoni nasz menedżer. Opowie Ci więcej o projekcie, odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci zostać uczestnikiem projektu społecznego PNK Orlen. Zmień swoje życie już teraz. Zostaw swoje zgłoszenie i stań się osobą wolną finansowo razem z PKN Orlen.
11: Dołącz do programu Orlen i odbierz 50 akcji. Zostało 2000 miejsc. Zostaw zgłoszenie, telefon i klamra gratulacje.
10: Rozpoczyna się nowy rozdział, tworzony razem z ludźmi. Każdy, kto dołączy do inicjatywy, otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To krok w stronę wspólnego rozwoju i zaufania. Dołącz teraz. Sprawdzenie zajmuje tylko minutę. Rusza nowa inicjatywa dla osób, które chcą stać się częścią ważnego krajowego projektu. Każdy nowy uczestnik otrzymuje wyjątkowy bonus powitalny. To nie kampania reklamowa, to realna szansa na udział w czymś większym. Sprawdzenie zajmuje mniej niż minutę. Zobacz, czy jesteś na liście.
12: Rejestruj się i odbierz 25 akcji Orlen. Oferta tylko dla obywateli Polski. Wypełnij szybki quiz i sprawdź swoją dostępność bez opłat. Bez ryzyka. 25 akcji czekają. Kliknij i odbierz swoje akcje.
13: Orlen wraz z państwem wspiera obywateli. Nowi uczestnicy mogą otrzymać akcje i obligacje w prezencie. Tylko 2000 wolnych miejsc. Jeśli oddzwonimy, gratulacje, zdążyłeś.
12: Dołącz do przygotowanej akcji dla obywateli Polski. Wymagana jest szybka rejestracja i krótki quiz. To cały proces. Bez dodatkowych formalności. Informacje gotowe do przeglądania. Kliknij i sprawdź, co dalej.
14: Dołącz do programu Orlen i zobacz, jak możesz wesprzeć rozwój Polski.
15: Koniec reklam.
16: Kyllen Felixen, ralliratti 349, lisämittari 29, seosmittari 549, Amisoto KY, ajaa edestä ja takaa.
17: Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.
18: No niin, tytöt.

That's all there is? There isn't any more. Or is there?

mieć erekcji. Trzech typów patrzyło na mnie krzywo. Wszyscy byli nadzy i razem pili wino. Grecki mężczyzna się mi przedstawia, na imię ma Gejtos i dupę mi nadstawia. Powiedziałem, wypierdalaj ty jebany cfelu. Jestem impotentem bez erekcji w tym śmierdzielu. Jak

szkoły. Nagle gej to zwyjmuje laser i zaczyna usuwać mi tatuaż na kutasie. Gniew wikinga przy tym odpaliłem, toporem w niego rzucam i z Zeusem lecę w ślinę. Gejtosowi topór wbija się w drągala, od razu na ziemię greckiego pedała powala. Gejtosa zabiłem i do rzeki wrzucam i pokrywę śniegu na całą Grecję zarzucam.

Precious deliberation. I wanna fuck.

Dlaczego picie wody przy nietrzymaniu moczu może być szkodliwe? Opowiem Państwu, jak udało mi się całkowicie zatrzymać nietrzymanie moczu w ciągu zaledwie kilku dni dzięki prostemu domowemu sokowi. Nazywam się Irena Eris i mówię o tym otwarcie. Przez lata cierpiałam na nietrzymanie moczu. Ciągłe parcia, nocne wstawanie i strach przed wyjściem z domu bez podpasek. Próbowałam wszystkiego. Tabletek, ćwiczeń, fizjoterapii, konsultacji u urologów. Nic nie pomagało. Jest jedna rzecz, o której żaden urolog ani ginekolog nie mówi wprost podczas wizyty. Prawdziwa przyczyna nietrzymania moczu to nie wiek, nie porody i nie menopauza. Chodzi o ukryty proces, który zaczyna się w nerkach i stopniowo całkowicie pozbawia kobietę kontroli nad pęcherzem. To odkrycie, potwierdzone europejskimi badaniami, pozwala całkowicie pozbyć się nietrzymania moczu w warunkach domowych. Metoda uruchamia regenerację tkanek, zmniejsza stan zapalny i przywraca kontrolę już w pierwszych dniach. Jestem tego tak pewna, że jestem gotowa publicznie odpowiadać za swoje słowa. Ta metoda pomogła już tysiącom kobiet w całej Europie pozbyć się popuszczania, nagłych parć i nocnych pobudek bez operacji, bez tabletek, bez upokorzeń. Wystarczy obejrzeć krótkie wideo, w którym krok po kroku pokazuję, jak przygotować ten sok w domu, w zaledwie 2 minuty. Wideo będzie dostępne tylko przez następne 24 godziny. Kliknij przycisk poniżej i obejrzyj je już teraz.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.